0: A škričko nadźiješ, ako sem vam runižo činiła, s tym zasem rekwa, zo mamy wonka w bazokach jenoš 24 stopnjow dźensa rano, ale dosť čorca, čo w mysle činimy vam tu tež dźensa rano našim programje, a to s tutymi temami. Witam, Bettinu Wenderotowu.
1: Dobre ranje, no a jeli, že při radiach še môžeće so netko išče raz takle kus do zauku stłoćić, ako woko Chruščice so dešu, ale je so mi runje prajevo rene dešu, ale tež budušine, tak reka netko išče raz wokna očinč a uomere rozvoz poskač, zoniče menujce dženca rano išče raz, kak by čornem gumcu, kak je so tam při tých temperaturach premiera stavi znovu krabače radživa, sobotu su rali premieru, čera potom znova vupše date dom dženca rano o tym svišiče. Potom poladame do małego wielkoła, tam je bratruska jednota 257 lit svičiła. Tyś horkach su svičili 120 lit woniu w oboru, a jeli te dość wody nie sumili, potom tyś nie wiem. A poladame jeszcze raz na nasz niedzielniejszy długi przynosz, tam jest omianujcy Rahel Zelnakec. Z tym zabierała, co nie tylko poprawą jest, z tym dress code'om na szulach, a tak, also jak masz to zdraszyć, siabia dress code, dżęca też jeszcze raz tema pola nas.
0: To a jeszcze wiele wiac po takim naszym programie. A ja si myslu wszystkim, kocyś nie tylko runie przed kamerą steja, zapraszczasz, to si chcę was woblikać. T-shirt budżet retyż dżęca dosahać. Si myslu nic wiona, Bettina? Myśmy też tak zwoblikane.
1: To si ja myslu.
0: Hej.

cyły dzień wjesoła, tak rzeka tutun titul a wjesela, so tretyż mnozy dżęca przez wiedro, pretacz pak wam na wulady, bo z wami na wulady poladam tu jeszcze nasz hućbny wubierk. Mi zaso stysknoje, tak rzeka tytuł Stefanie Klosec. Podro z żywienia, dunna z nami Ralf Bumibozi. A w liczu są twoja, tak rzeka tytuł Anna-Maria Brecznederec. Na osiedkę tutaj smiewy, smiecze so, hać do 6 weselicz.

Bědl na šestče a poladnjeme na wjedro. Trochu wokwódniwo, dre je nocy, znajmniejsza po nominjenym noce, mieli możesz o tym ryczyć. Dźensa rano mamy 23 stopni nitko runie, budyżynie, prede by jeszcze trochu wiac, woko 24, 25 to bychu. Dźensa zmiemy dre niszto szwielu, poradne silne deszcze, dre budla nie budu, ale znajmniejsza niko tre kapki. Nevedro, respektivnje rimot a vyskanje, te dženca noce jižo mejachme, dajke 13. špiju dňa, jišče trochu vočakuje, a živesle prostupa tež dženca zase na 30 stopňu kuo vokuo muža kuo. Dženca vočakuje nas v horni Vužici najvyše temperatury mes 27 a 31 stopnjemi. Tež juca a sredu vostane dale minjate so švielemi a rimanjom 22 do 28 stopnju ma žive slepro to pokazać a tež štvortk ma być přečelnje, ale pomročene, tež to zaso z nekotrimi švielemi vostane pak dale letne čopvo pri temperaturach mes 25 a 30 stopnjemi.

0: No a kak dale, dźe, to móžu wam wězorec, so wie, přetoše pundželu, z Janom Rehorjom, kotrž z nami jeszcze raz názorně do Delan poladnje.
1: NDR Sachsa, serbski rozhlas. Sport.
2: Prynje koparske mustwo Sokoła Ralbice Roki je okresny pokalny dobyczer 2020. Cyłk szef-trenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu wieczor przeciwo okresnemu mistrzy z naszec dobru 6-2 po podleśeniu. Krzysztof Gloksyn.
3: To mustwo jest fenomenalne. Mustwo się to dowierili, mustwo jara wiele kamene do pucza krenili runy posłane po lita. Ale to mustwo jest mustwo, to jest dorosło, to romadze dżarża, to są te dżęcowicze. Mustwo się to dowierili, a czy posłane sekundze, prynji raz ty takie mustwo trenujemy, go to się oprawdzie je na jednota.
2: A to widzach u sobotu wieczor przy tropiskich temperaturach niedzie 580 przyladowariów. Po zastatku 0-1 Ralbičanu by so sudnik za przydatny rajny czas 10 mięcinów rozsudził, dokiż rajachu hostczo w drugich 45 mięcinach wiacore razy na czas. Z pokutnym kopom wuruna słyszeczan Dirk Schota w 104 mięcinie k 1-1, tak zo dobiesze so jeszcze raz 12-15 mięcinów racz. W tutej pół godzinie miachu delanscy Sokolio lepsze energijowe rezerwy, dokież bieżtaj trener Krzysztof Gloksyn a co-trener Tomaszicka Klevernisza rajerio wumieniwoj a zamieniwoj. Tak na przykład Pieskeczana Krzeszczana Bemaka a Radborczana Richarda Schneidera, kotrajsz obaj hiżowy prynim podczasu podlesienia za Sokoł Trechisztaj, a koli je smier pokalne dobycze stajsztaj. W zajszłych 15 latach są Ralbičanscy Sokolio 5 razy kończną rudę odspili, a 4 razy dobyli, prynik krocz pak doma w Delanach w Słyskim stadionie. Finale Holcu a Żoną mes mustwo maj BSV Łużica Kulow a koparskiego towarstwa Otendorf Okryla dobychu koparki z Otendorfa Okryle z 2-1. Mistrki Rajno Zjednoczenstwa BSV Łużica Kulow pak trosztwachu so zdobyczo mistrstwa, taktyś serbska koparka Wijanea Paszkec z Kulowca.
4: To by jara napinaco da ra, dla tej szopoty. Haj hatun przeczynik, by się de jara sylne. To smu mocno redor wiedzieli, co to jara napinaco budże da ra. Ale to dla smu mu spokoją. Te hordy na nas, to smu mu tun finale docpili. Wyso ja to troszkę przesłał piacę za nas, ale takie o sport, takie o kupańca, haj, tak to je.
2: Zostanie jeszcze finale starych kniezów LSV Hore Wojewódzki FC 1-4, hiżo do połczasa Wojewódzczynio z 2-0 na wiedowachu, oni bychu jasny faworyt, dokież zasadzichu niekotrych rajerów z prynjego mustwa, sztoś nie by zakazane.
0: A tu jeszcze lemy wiezo wutronu gratulaciju do Delan Ralbičanio su dobyczerio pokalnego finala. Lica pola sebie doma, kaže nam brunje Jan Reho w sportowych wusledkach rek. Dženca zaso raje potom nimske narodne mustwo przeczo Paraguaj. Napo jednačich môžeče si partijowo bladać.

Słobik spěwaše runje w botach a nitko je krótko do cibilki nasz jest z tym poladniemy na pokiwy do nowa tydźenia. Dźensa wura je so cieća stacja Beach Tury Radia Zatkule w Nibilčicach. Zatkular je so hižo na was wesela, k tomu zmije Felix Cuš za nas tež nedamišće na drobnošće. W Radworju je dźensa sakski nutskuny minister Armin Schuster z hosćom. K tomu přeprošta CDU gminskeho zjazka šich zajmowanych, a to na posedemich do Radworskeje wonjowie wobory. Minister přeprošta na rozmowu na zjavnu diskusiju tak rec. Prašenja namete diskusiju se wun wuraznje přeje. Wokleczanske dekanatne duszepastorstwo za dzieci a młodzinu poskiczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. One wotmier so dżęca wot na popierczych do cybilki na osym, a to we wokleczanskim domboskim domie. Za zaredowanie, kiż budzie niemskie rzeczy, mieli so jeszcze przyzywicz, przyzywienie namakacze na internetnej stronie katolskiego posła, liczba miestnu je mienicy wopmierzowana. W Wojerecach je jutce posiedzenie mieszczanskiej rady, a to po południu pieczych na żwoli radnicy w Wojerecach. A Maleszecach zetka so jutce gminska rada, wieczor sedmich we wiesni zetkawanskie umności. Serbscy seniorojo jutce małym wosyku szkotuja, jutce po południu dwiemaj małym wosyku potekim, niemscy je to klein hęcin, w tamniejszym sportowym kazinie.

0: Ski.
1: Ej, Mira, cool nowe črije masz.
2: Bawa jo, prodźe fecich. Mi so tež lubja.
1: Mini taj, z tutej babu dala przejara napadnu. A črijach so spodźiwne běha. Su mi kus przewulke. Nesem spokojom z nimi. Mějach svoje stare črije račo.
2: Desti mi džirami.
1: Haj, Beno. Nisem so dere čuła. Te běchu kaj štajka druha koža při běhanju.
3: Čia lani se si potom žane vupytała, ki su bule kajž vone.
1: Dokež ne bych sobu. Naša mač měnješe, zo treba nuje črije a je tute cíle jednore kupiła, jako by měšče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džirky dla, nydom preč čísnuła.
3: Džirky? Mira, tvoje stare črije su na koncu kaj sandále vupadali.
1: A kóžde raz, gdy sme kopancu rali, se stonowa, zo či palce bola, dokud se z nimi direktne do pula kopava.
2: Der je za kopancu narečiš teja. Ty by mě črije išče posvědčič, prede hače přestoka nimo.
1: Máš pravje. Snáč so mi tla lepě lubia, jeli so z nimi dere raje.
2: Teja, raj ke mni!
1: Jo, máš, a pasuj nudom daleke mirje. Haj, sem dobrej pozici.
2: Jule, máš!
1: Ha, netko cel, Mira! Vrota!
2: Nie, bulje nimašo. Nie, so rotam cíva blížiu.
1: Ale sem tola vidžava, kak su so vone časli. Vone je vrota definitívne tršiva.
2: Tršiva je oprodže je, ale nic s bulom.
1: Kak to miniš? Mira, čo dla tak hinkáš? Ty by po mój prawy trichić. Tu nie mi wotleczał, jako sem do bula kopnęła.
2: A netko leży tam w rotach.
1: Prajach dola, trije su mi przewulke. A so mi nie lubia.
3: Wozmu szo za se rocza, gdyż nie możesz z nimi prawo kopęcu racz, nie su to żane dobre trzyje.

Nětke lěčo spěwaše runje Elena a w lěču šakuje tež protečka přeco kopače Belnena. Tak na przykład, so dźensa za so volleyball raje, je to ceta stacja beach ture Radia Zatkule Nibelčicach. A tam wesela so tež dźensa za so na vosy bity outfit. Dźensa je hesło Pójcze serbskich barbach po takim modro-czerweno biwe. Każ przeco je zetkanie na pół szestczych zamóstwa, a z dybką szestczych so potom preniara zawizda. A od wieczora wosemich do dżosaczych potom też Radio Zatkula live wusewa. W Radworiu jedzenca Sakskie Nutzkone Minister Armin Schuster z hostczem, k tomu przeprosza CDU Gmieńskiego Zjazka wszystkich zajmowanych, a to wieczor sedemich do Radworskie Woniowie Wobory. A minister przeprosza na rozmowu, a se tu już wyraźnie przyje dyskusję, praszenia a namiety. Wokličanske dekanatne dušepastorstvo za dzieci a młodzinu te poskyčuje dženca kubvanie k prevencii přečivo seksualizovanie na moci, a to od napu pečich do cibidlky na osim v Wokličanskim domboskovom domie. Za tuto zaradovanie môže česo ište přizivič, přizivenie namakače na internetnej stronie katolského posova. W Wojerecach zetka sojucy mieszczanska rada po podniu pieczych na żoli radnicy Wojerecach. A Maleszecach zetka so gmieńska rada sedmich jucy we wiesnej zetkawanskiej rumności. Dziesać mięczynu do sedmichy. Dobranie! Zbytynu wędorutowi poladniemy nydom do czornego kumca.

0: Wczera wšako sme našim programje tež rozprawjeli wo sobotnišej premierje krabatoweje stawi z nočornym kumcu. Bettina, ty se tam pobyła a se predejžo powiedała, za jeso či jedna scena wo sebe lubiła.
1: Haja, kulisy, svěca, cywy mynski ansambl je taka taki, že impozantny, to doby šon rec, ale wo sebe jakoby potom cyle čma krabat by mestom kompletnie samotny, to ša by tež ta večorna tema a zadwilowany. A potom zdala wóz jeho najlubšie hanki, kotraž pokaza so jako jutrona spiewarka, zromadnie z dalšimi, a to je potom takle klinčavo.

Zdra mjeńczynu, posydn Michi, a tu mamy też jeszcze update ze Schulschec pola Kulowa 22 litrów. Tam, do Talmejachu. Što za was dżęca jeszcze programie mamy, hućpnie może wam prawo przelatku dać, tute tytule na nas czekaja. Wo leczu na już żywienia śpiewa Dennis Wenzel. Szlopki, tak rzeka tytuł Weroniki Zarodnikowi. A se to zcywa jeszcze ty. Zatem prasza so Adina. Wszystkie tute tytule czekają na nas. Hacz do osmich. Dobranie.

0: Bědl nałosem je. Wulki konstodźenja běše to tež w Delanach, w Ralbicach. Tam šako je so pokalne finale wurał, tež wulki spektakl kuo wokuo muži. Najprede šako su přemyslowali, jač muža scywa nedźelu rač, a potom su tež oprodźe na sobotu přesunęli horce tydla. Večo šestčich potom su delanscy kopar jo zabulom honili. Wusledki ma tu za nas Jan Rehau.
1: NDR Sachska, serbski rozwoz. Sport.
2: Prenje koparske mustwo Sokoła Ralbice Hoki je wokrezne pokalne dobyče 2026. Cyłk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu wieczor przeciwo wokreznemu mistrzej znaszec dobru 6-2 po podleśeniu. Krzysztof Gloksyn.
3: To mustwo jest fenomenalne. Mustwo się to dowierili, mustwo jara wiele kamene do pucza krzyli runy posłane po lita. Ale to mustwo jest mustwo, to jest dorosło, to romadze dżarża, to są te dżęcowi, że mustwo się to dowierili, a czy posłane sekundze, prynie raz tyta jakie mustwo trenujemy, gdyż się oprawdzie je na jednota.
2: A to widziach u sobotu wieczor przy tropiskich temperaturach niedzie 580 przyladowariów. Po zastatku 0-1 Ralbičanu bie so sudnik za przydatny rajny czas 10 mięcinów rozsudził, dokiż rajach u hostczo w drugich 45 mięcinach wiacore razy na czas. Z pokutnym kopom wuruna słyszeczan Dirk Schota w 104 mięcinie k 1-1, tak zadobie się so jeszcze raz 25 mięcinów racz. W tutej pół godzinie miechu delanscy Sokolio lepsze energijowe rezerwy, dokież bieżtaj trener Krzysztof Gloksyn a co-trener Tomaszicka Klewornisza rajerio wumieniwoj a zamieniwoj. Tak na przykład Pieskeczana Krzeszczana Bemaka a Radborczana Richarda Schneidera, kotrajsz obaj hiżo w prynim podczasu podlesienia za Sokoł Trechisztaj, a koli je smier pokalne dobycze stajsztaj. W zajszłych 15 letach su Ralbičanscy Sokolio 5 razów kunčnu rudoc byli a 4 razy dobyli, prynny kruč pak doma w Delanach w Swiskim stadionie. Finale Holcu a Žonów mez mustwomaj BSV Łužica Kulow a koparskeho towarstwa Otendorf Okryla dobychu koparki z Otendorfa Okryle z 2-1. Mištorki Rajno Zjednoczenstwa BSV Łužica Kulow pak troštwachu so zdobyčo mištorstwa, taktyž serbska koparka Vianeja Paškec z Kulowca.
4: To by jara napinace da ra, la de šepoty, haj hatun přečelnik byše de jara sylne. To smo musno redetor widzieli, co to jara napinace budże da ra. Ale to la smo mu spokojo, de hordy na nas, to smo mu tun finale doc byli. Wyso je to troszkę przesvalpiace za nas, ale takio sport, takio kupańca, haj, tak to je.
2: Zwostanie jeszcze finale starych kniezów LSV Hore Wojewódzki FC 1-4, hiżo do połczasa Wojewódzienio z 2-0 na wedowachu, oni bychu jasny faworyt, dokież zasadzichu niekotrych rajerio z prynioho mustwa, sztoś niebie zakazane.
0: Sportowe wusledki końca tydzenia zimasze za nas Jan Rehau.

A kaž słyšiće, hudźitaj młodaj muži na jara wysokim niwowje, tak piskachu napřikład tež argentinski tango znato komponista Astora Piazzolle. Młodaj hudźbnikaj studujetaj tučasnje zromadnje na wysokej šuli za hudźbu Franza Lista we Weimarje a jeli zo zasoraz we Łužice hudźitaj, potom je to na kóždy pad wopyta hódny, nic jenož za lubowarju klasiskeje gitary, ale tež za všetkých damnych. Sobotu večer su publikum hižo na kulturnej zarodze wopku zvali.

0: Zadkula.
1: Prěnje dwě stacije z tej sožno minowoj, z tym je naša bičtura Zadkule potekim wuspěšnje zabiežała. Modro-čerwjena biła, to nie je jenož moto, gdyż naša wubranka za bulom honi, tež na třećej stacji w Nebelčicach veselimy so na wasz outfit naszych serbskich barbach, kež předso zetkamy so 17 hodin cíceči, z dubkom 6 so potom prěňara zawizda. Sporty zda!
0: Zadkula!
2: Nic zabić.
3: Dzięca wieczo.
4: Ach, ale, co masz ty dzięca wieczo przedziudziony? Dzięca pundziela. To dała wie za jenoś.
5: Zadkula bić.

A wam, Rańcze Bobri, přeradźu nětko, što naše protečce stej. Cieča stacja bić volejbulowej ture radia zatkuje w Zatkule wuraje sojensa Nibelčicach. Přizivić možeće so od napošestřih a k prinjeri zavizda so potom večošestřih. Od 8 do 10 zatkulario tež šlajf z Nibelčic vusevaja. Wokleczanske dekanat na dusze pastorstwo za dzieci a młodzinu poskiczuje dżęca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanie na mocy. Tutaj zapocznie so dżęca na po 5 a traje hać do cybili gnałosym we Wokleczanskim Domboskowym domie. Za zaradowanie, kiż budzie niemskie rzeczy, mieli so przyzywić, czyli chcecie so wobdzielić, dodzie na internetnej stronie katolskiego posła. A w Radworju je dżęca sakski nutskuny minister Armin Schuster z hostczom, k tomu przeprosza CDU gmińskiego zjazka wszych zajmowanych na po 7 radworskie woniowie wobory, a minister przeprosza na rozmowu, a przyje się tuż wuraznie dyskusję, namiety, a zostajcie mu praszenia. Jutze doživiče budušenje zaso kino pod hujem nebjom, a to na dvorje rodu. Večer na počasačih pokaza so film Terapii für Wikinger. Je to dansko-nimska kremijova komedija. A serbsce seniorojo jutze škotuja, a to v malom vosiku v tamnišim športovim kazinje.

0: A nětko poladnjemy do Kulowa, tam swěča dźensa cyle wosebity měšniski jubilej. Farar na Wuměnku a duchowny rada Johannes Magiera ma swój železny měšniski jubilej. 560 let skutkuje tuž jako duchowny. Diana Fruczec-Kremichowa je jubilara hižo minionym tydženju zetkała.
1: Rańcze kemše w kuluskim skutku swiataho Adalberta. Boromejki steja we wałkach kapałki kaštež dalšej výrivi. Do wotarnišća přistupi farar Johannes Magiera, kiž nydom ze sylnym vosom do prenjeho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širymi vosami a po postavie trochu menši, je vopravdže hižo 5-60 let duchovne, to běše mysl, kotraž mi nydom domo zoskoči, jako zade při małych pišćelach stejach. Duchowne njeskutkowaše z cywa stare, mučne abo pomawy, z kerje běše Boža mša, lochka a wutrobita, haj samo agilna. A vonu hibičivosć česčasy tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustoju v sredu, kde smo mužejo dževemu v okolo cirkve, to veli dživa, a to mšinže, a džoka taký mladý člověk, že byl baskní mícu, a já se vše směju z nás dala. A pak já pak fara, že jsem fenomenál už unmýklý. Já jeho tak rád mám, taký člověk, taký dobročov. Je velké veselo.
1: Po přeženovaniu a vůčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přínygně pokazuje na předrům na kudbě koruně, zase tam, kde se dězetka můj. Što poprawom fara Johannes Magiera je. Narodził běše so 1935 we Wrocławiu, a studowaše we Erfurtsche teologiju. Wuswiečene bu 1961, a nastupi kapłanstwo we Barszczu a Bieskowie. Runje tute leta běch wužadace, mi fara Magiera powieda, dokiež běše to wosrieč NDR-skeho časa a kraj měše mało wierivych. A tuči bych ju jeszcze po całym regionie rozwojene. W Grodku przełza potom 10 lat miestność wosadnego fararia, a skutkowasze 15 lat jako farar we Putniskiej cyrkwi Zolarskiego Biskupstwa we Nowej Cali, szczeż by się jemu wosybie wutrobita należność. 1998 poda so do rentnarskeho živenja, ale nic na wumink. Nimale 30 let dlho dziwa miestem we kulowskiej wosadze a zvonkanije jako duszepasta. Jeho przeczelne słowa, pełnije wiedy a sprawnije rady, su przeco rady witane.
3: Na to co muszę się spuścić. Gruze duchowny czas nimalza, a wopsie wele dziwa. Fara Magiera, Schätzo, zaskoči.
4: Ja, tun je schätz mode vostav, ali da so in živega agilnju vunšče schätze, jo. Vun je te ima češko kove boha, da so jom šo zase radži boha, vun je to do druge pomišče, jo vidiš, ka on popuču, jo. Schätze pšečelne, also, da so schätze, dere čuješ, da si jo niže zetkaš, a tak, da jo rinne.
1: Farari Johannesi Magirje je přes cive leta jara žel, so nista jeho starši, tedyše jeho wuswiečenie na mišnika dožiwiwoj. Nětko so nadžija, zostaje mu nan a mač, kajž před 5-60 litami z druhého miestna při nim. Tak môže fara Johannes Magiera, dženca doprudnia ze 1-90 litami, svoj železny mišniski jubilej ze svedženskými kemšemi v Kulowie wosvičić.
0: Diana Fruczec-Kremichowa rozprawiesze vo wosebitym mišniskim jubileju železnym 5-60, kotrež dženca v Kulowie wosvieča. A tuž jeszcze raz krótkie skieczniczko na to. Lica zmiemy podstawy niemskie 30 mieszniskich swiecizną znano też w oni. Za 5-60 lat potem żelazny jubilej w oswiecza. 30 to są 5-20 loni, loni miach w niemskiej jenuś 5-20, a tak zdzieli to katolska nowinarska agentura.

Und jetzt sind wir schon quasi zusammen, wo Horzert nicht Rekordach borjetschet, steike schon konamierich mir saß auch uns zu dünja. Lädt mal wutraus aber prom, nas von zu bewusserbinste Rekwa. Jeden erstürze 3,5 stopnio namierichu sobotu w Sachsko-Anhaltske, a nicht, du potom tiež mužakuje. A to wokuło cioch w mužakuje, tak niemska wiedrowa służba z dżeli, a to tutaj 1,45 stopniu je najwyższa dymierna temperatura w niemskiej, znamieńcza na kwilku. Tutaj temperatury były mianowicie zasob przetrychene. 1,47 stopniu pokaza mierenska stacja we wiesnym dzielu Koszyn, braniborskiej gminy Najsmünde. Niemska wiedrowa służba pak sama tutem zwisku nie ryczy wo rekordach, dokąd są hodnoty jenoż nakwilne. Oni praja kwalitna kontrola tutych mierenskich hodnotów nie jeszcze so wotmiła, a so jeszcze przewiedzie, tak DVD pisa, oficjalne wopkroczenie, hacz woprodzie nowy temperaturny rekord przedleży, drie hakle biehu tydzienia przyjdzie. A nic jenoż wodno biehoce, ale też w nocy. W Kupšicach nie spadne termometr nocy od soboty na niedzielu pod 29,4 stopniami Celsjusa, tak niemska wiedrowa a służba z dobą zdzieli tak horco, hiszczy, żenie nocy niebie, dotal niemskie.

0: Kaczki!
1: Ej, Mira, cool nowe črije masz.
2: Bawa jo, prodźe fecig. Mi so tež lubja.
1: Mini taj, z tutej babu dala przejara napadnu. A črijach so spodźune běha. Su mi kus pšovulke. Nesem spokojom z nimi. Mějach svoje stare črije račo.
2: Desti mi džirami!
1: Haj, Beno. Nich sem so dere čuła. Te běchu kajš tajka druha koža při běhanju.
3: Čia lani si si potom žane vupytała, ki su bule kajš vone.
1: Dokeš ne běch sobu. Naša mač mi nješe, zo trebam nuje črije a je tute cile jednore kupiła, jako by měšče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džirki dla, nydom preč čisnuła.
3: Džirki? Mira, tvoje stare črije su na koncu kaj sandale vupadali. A kužde raz, gdy smy kopan surali, se stonowa, so ci palce bola, doke se z nimi direktne do pula kopała.
2: Der je za kopańce narodzisz teja. Dyby mnie črije iście posvědčić, prede hače přesoka nimo.
1: Masz prawie. Snać so mi tla lepie lubia, jeli so z nimi dere raje.
2: Teja, raj kemni!
3: Jo masz, a pasu nydom daleke mirje.
1: Haj, sem dobrej pozicji.
2: Jule, masz!
1: Ha, nytko cztel, Mira! Rota!
2: Nie, bule nimo šo. Nie, so rotam zcywa bliziu.
3: Ale sem tola widziała. Kak su so one časli. Wone rota definitivne trichiwa.
2: Trichiwa je oprodje je. Ale nic, bulo.
3: Kak to minis? Mira, čo dla tak hinkáš?
1: Ty by po mój prawy trichić. Tu nie mi wotliczał, jako sem do bula kopnęła.
2: A nytko leży tam w rotach.
1: Prajach dola, trije su mi przewulke. A so mi nie lubia.
3: Wozmu szo za se rocza. Tyś nie możesz z nimi prawo kopen suracz, nie su to żane dobre trije.

0: Luisa Hermanec spěła runje wo ludych dźerkach. A dźerki nima leżane, jac nima my, gdyż śladam tu na kartu, stuje mi hižo rano liczby koło woko deszcza zdzielił tu dalsze dwie pieskicach, jaco drie posta litru nalszło, rożenče mi jachu 5 a 30 litru deszcza, utrano dżak przyposłucharjam za informacje. A z tym minutko z dybką na podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Wiece hać 2000 ludzi jest jej sobotu, a czera stawi znowu krabacze, kurjawie samoty czonym kumcu obladało. Potem so jest o 2024 nowy cyklus krabatu je stawizny z titulom Na spoczatku je swietło zahaju, kiżby potom loni z łoduchom naurota pokroczuwał, raja lica nitko ciecidzie cyklusa. Nimo profiju steji tiež lica viace hač 60 člajkov z čorného kumca a okolíny na jevišu. Najstarša rajerka je 80 let stará, najmoča 8. Nimo voje ruský je drasty, skýčia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty. Hač do 19. julia raja staví znovu krabače, predstajenia sú vupředate. Wosada małym wielkowie je czera na 205 a 70 letne w obstacze bratruskie jednoty we wsy wspominała. 100 cice czy wopytuariu są na swiedzieńskim dniu w obczyli. 17 stu jedyna pusta byś u pobożni Serbia buddyskiego kraja po śmierci rabie von Gerstofa z cichońcy do małego wieku a przeczanyli. Tam im Serb mati duhi nowy domicilski czesze. Na svědženských kemšach čera byše džil pridovania tež serbsko-rečno. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše o staviznách sydlišća a skečbni na jeho vůznam za Serbo, kaž tež na mezinárodny vůznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 dječi misionáru małym velkově došli kodživo. V Hurkach je tamniša vonjova vobora sobotu svoje 120-letne vopstače vosvičiva. Od popudnja běšu jako gratulanča viacore susodne vonjove vobory na vopiče. Tak možach vobornik u mestrujim zvoklic, bušic, nesvačidva, nuknicu a kruščic vitač, mođinska vonjova vobora kruščic pokaza přitomnim nikotre zvučovanja, a nesvačanska vobora demonstruvaše navožovanje vosebiteje tehniki, při vůřezaniu z nezbožených zježdžitvů. Lične viki remesva radvoju na dvorništu inkluzije je sobotu nieče 200 posta ľudí opytalo trochuja organizatorojo. Ladajo na vůžadanie rekordneje hocoty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníkov je svoje produkty poskyčilo, vodeče, napríklad kožane a pelščové, pčúkace a hončarské tvory. Dzieči môžachu na staciach páslič a so vokvodžič. Klietu chcieďa tajke viki vospytovač potom pak pozným lieču abo na zemie. Prinikoporske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobyło w okresny pokal 2026. Cuk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna przesadzi so sobotu przeciwo w okresnemu mistrzu znaszec Dobrusze ze C2 po podliśieniu. Zajszych 15 litach su Rajbiczanscy Sokolio 4 razy finalnu pokalnu ru dobyli Prinikroczpak doma dela na swojskim stadionie. 580 przyladowariu je rie sobotu wieczo zciłowało. A to byś u nasze powieście, cywe powieście, namakacze cywy dzień, wiezo też naszej darmotni app, a na naszych internetowych stronach.
1: Wiedro.
2: Hej, Runes, budeš in jesu słońco smije, druge so znano jeszcze deszczuje, cały dzień taka myszynca w ostanie. Dostaniemy też dzienca biegu dnia jeszcze raz świele, a z blakami też newedra a rimania, a to szopsim tużnych maksymalnie 11-13 stopniach.
0: Pola 11-13 stopniu maksymalne, rec tak jak leś, to znają okwodnienie, ale przygódnie ze zaśmi dniemi
2: to
0: drzeje. To na kojście pat. Na pućara na drogach je našim kuncu šitko v poriadku, ale šitkim kocišna skunje Lipsku sviša. Hišće raz, pokju tramwajki přeco hišće neje du, přes horcote jese tam asfalta tjež beton dosta do koliju, tody by so dženca hišće biju dnia zvuporeče, če potom se nađi ja zomža tramwajki prawie brze zase ječ.
1: Serbski rozvoz.

A sym raz tu, sym raz tam, to jest jako też prawe hesło za nasze pokiwy. Dżensa możecie się do niebyczyc dojeć, tam ura jest so cecha stacja Beach Tury, Radio Zatkula, wiesli sa na wasz wopyt a na wasz outfit w serbskich barbach. Kaž přeco, zetkajo so mústva 17 hodin cíceči a s dybkom 6 so potom prinja ráza výzda. A od večera 8 potom do 10 rádio Zatkula tiež vúseva. V Radvorju je dženca sakske nutskone minister Armin Schuster s hosčom, k tomu přeprosza CDU gminského zjazka všech zajmovaných naposledných do Radvorskeje vonjoveje wobory a minister přeprosza na rozumovu zjavnu diskusiju tak rec a přeje se tuž vůrazne prašenja, namjety a diskusiju. Vorklečanske dekanatne duštopastorstvo za dźěći a młodźinu poskyčuje dženca kubwanie k prewencji przeciwo seksualizowanej namocy. Tuto wotmije so dżęca wot na popieczych do cibil genałosym we Wokleczanskim Domboskowym domie. Zaradowanie, gdyż budzie niemskiej rieczy, żada się przyzywienie, tuto namagacze pod www.dybkposu.de. W Wojerecach zetka so jutce po południu pieczych Mieszczanska Rada, a w Maleszecach Gmieńska Rada, potem wieczor sedmich we wiesni zetkawanski rumności. Serbscy seniorojo jutce za so szkotuja, a to wieczor sedmich, wodecze, dwie maj po południu w małym Woseku, niemsce Kleinhähnchen, w tamniejszym sportowym kasinie.

Ninto nipery raz pszauje wedych niome deszcz przyniosło redne wychłożenie, tak aż sme mogli żynca do nowego tyżenia startować ze spodobnymi temperaturami a z nowej umycu. Nieżli aż wam temę penierzelskiego aktualnego magazyna przedstają, życzę wam redny żyn, ja som Ania Kochoj-Czwarcowa a wiele wiasy na przysłuchaniu.

Wiele swieżenju aktivitu jonak enco tyżenja upadnuło. Gercote dla młode domowi nadie. Pak su kszili na kuszu pracwy wyliobadowy turniery przewiazcz. A su przy kradu usokich temperaturach se w toryju ubiżowali. Potom słyszy szarzyńca dla nas. Recne swieżen deśnie teke nisu wytkronili. Potom zgonio szaszakę naszom aktualnym przynosku. Jo o usiletki serskiego projekta prezentirujo se ramiku Lausiciade Ninto na końcu tyżenia. Sme pjedali ze sobu inicjatorku projekta z titulom Meja Wiedzio ako Juba Pion. Do toga pak su zase nasze zizi na reże.

0: Jara.
1: Naša radiowa familia jo na reže njekluku jo mio nane s autom. Jo se jomu neco stało.
2: Mama, na nowe auto jo dokusu.
3: Mama, na nowe auto jo sewo rozbite.
2: Jo, slezen na pšavom boku, všetko dokusu.
3: Nie, Anka, na levem boku jo to.
4: Coga jo, važite se zasi.
2: Na nowe auto jo dokusu.
4: Takie nieco. No, to još i nie gluka. Taka nedara.
5: Šok švier not. Nio ga mi takie dumlich auto sleze za jevo.
6: A ta škoda? Jo velika?
5: No, to išči žo.
6: A s tobu? Jo se tebi neco stała, se p policiju wuwał?
5: Jo, policija jo tam była.
6: A komu jo wina dała, tebie?
3: Nan, se tebe wina?
6: No, groinga neco, ulojcojga, kak jo se to stało?
2: Nan, byliši neco? Se ty se sprašo?
5: Lubše luže, nien nepere raz smerom. Mi nio se nic stało. A zawiesci nie bużo reparaturu płasisz.
6: To ga jo hyści dobro powieść. Ale to ganianie.
2: A do miejsca nie możemy jeść. A ja sam se tak wieseliwa, aż...
4: Jo, to auto musi do żywanie.
3: Nie możemy auto sami reparirować. Rono nen, każ mama notnia auto treba.
2: Jonas so auto sam reparirować. Jonas so auto sam lakirować.
4: Nie, takie nieco. Daje to jo było obyma napas, a nince już zasi ważite.
6: Nie, takie nieco. A ja by rono przeswicze auto tak notnie trebała.
5: Co jo, Anka, daje to peje dała? Do miesta co tej? Ty by notnie auto trebała? To nisi mi iši groniła.
6: No jo.
2: Mama jo mi slubiła, aż mej do miesta na čin rytny koncert jeżamy.
5: Na kaki koncert?
2: Jo, a mami na przyjaciółka jo dewa teke sobudziš. Jeje auto jo na reparatuje.
6: Jo, tak smykšili to miš.
4: Jo. A ja bym musiał takie raz zasi ku gejcuju.
5: O, tak ta kara jeżo przecy dali do pary. Ale co my najpierw raz z mierą przemysluwasz, co cynisz mamy? My jeżo u drogu namakajomy.
2: Abo mężo nam nechtym pomagasz? Lec mężo my se szotolene obszaszasz? Abo z taksi jeż? Abo z kuczu?
1: Jo, u drogu jo naša budechec familia namakała, deri až na noju nio se nic stało, to jo to nevážnejše. Žecem vam, ja so vete žen, ale ja so vešťo tak, joko to ten sledne pšaue tyžin před feriami, pšiduce tyžin ga dostan jožo jožo opisma, po takem nevarnujo vici dujko a ne rednejše cas leta se zachopijo.

0: Nejúše temperatury w Nimskej są ten końc tyżenia mierili u nas we Łużycy, ale nie gledajúce na gorcotu są se wesne moziny domowiny sobie tu weta zmakali w Toreju, a są grali volejbalowy turnier. Diana Šejcová rozprzewija.
1: Jedna z čomustwo jo nastupiło. Miazy drugim z Drec, z Deszna, Gör, Turnowa, Szkodowa, Janšolc a Ochoze. A toż jo sobotu jadna b 8-60 modostnych na miestnie było. Dla usokich temperaturu su turnier spontanie hyšći w gozinu do prytka sunuli, a już ziga živešich zachopili. Na čich grajnisčach su pon paralelnie grali, veto su se finalne graša až do ziga čich čignuli. Sportojska cestči wakosčivosć jo była taka usoka, ako te temperatury na grajnišću, a nicht neokšeju se podaš, jo mi gronil možinski koordinator domowiny Dominik Krüte. Veto su šukne fernje grali, wen chvali a užekujo se za velicne přigotowanja pla turjańskeje možine. Pool su natvarili, wo Jezu a vesebnje wo zymne píša su se starali. Dobili su turnier w Gorcoše gostčovarje z Tureja. Druge miestno su se uvojovali grajarje z Brjazene, a Češe su vodovali rogoznarje.
0: A to su byli usledki vet volejbala na koncu tyženja. Pla domovinske možine, žoteke sportojski dale, sobe tu zmakaju se žilovje a graju kopajncu. Zegar deviju kšetam za švicaš turnier, prizavenja su išči možne pla domovine pra možinskega koordinatora Dominika Krötela.

0: Mjastym jużo Češi przebieg Žasež mjasecnego kursa do Nosarskej rěce w ramiku projekta Zoria Jose zakońcył końc tyżenia. Pětkjo 13 obżelników dostało certyfikaty ich rěcnych zamężnosćów, a z copetu są te stare, tak nowe Zoriaki przyszli jeszcze raz gromadu na zakońcyński svěžin dešnje na zaživictwerje. Maria Elikowska-Winklerowa powiedzi o.
1: Wielki róż na zażywić dwerie.
2: My się grani Marian Kustem. Ja som był na kozu łoni. Ja som uknił wiele, ale myślim, aż muszę się pracować dalej. Ta serbska rzecz, a te tradycje my się spierbają. A ja żywam w Dolnoserbskiej Kulturnej Akademii, a dlatego potrzebam takie serbską rzecz.
3: My się grani Erik Bivur. Ja przyjdę z Berko, a ja som był w drugim litnik. Sorry, to jest wielkim, wielkim cool był. Ja som tak w szule już zachopił serbską rzecz na uknuć. Ale pen o su te kšatze tak veče byli, a teke ta cała atmosfera jo einfach cool była. A pen teke te kontakte do serbskiego sveta, dostaš to jo tek wielgen pomagało.
4: Dla vaša soča teke, co uknuš serbski jento v tom novém kurzu?
3: Doma, ak ja som veče na uknu, sme pen se rozganjali na serbski.
4: A kak se vam groni?
5: Mi se groni Jelena, a ja se bieli vjasili.
1: Tyke Hanka Županojc, co njento sobu ceniš?
6: Moja rodna vjaz je o Brjaznje, a njento ja bydlim v Prijavozu. Ja som uknula serski na Dolnoserskim gymnazijumje, ale to južo per let. A njento cu zase aktivnje pejedaš, to godla cu sobu ceniš, njento na tom kurzu. My zahopijemy v septembrje.
1: Lorenz Krause z Ochoze jo uknął ze Zoriakami letosa.
7: Bydlim w Ochoze, jo, ja żyłam pla domowinie, ak oryginalnie powda. Tego dla ja trebam serski, ale ja teke trebam tu rec za mlożinu. Jo, ja som ten przedsedar w domowinskiej kupki Ochoza mlożina. Jo, a ja życim aż wiele młode ludzie powiedają serski.
1: Julia Jegerowa, co więcej serski pyta śmiec.
6: Ja żywam w Witaj Žišoni, ale tam mamy drugie słowa za Žišija. Za grajkanie, rejowanie a spiwanie, jo.
1: Młode zoriaki bydle z Wenka Dolnej Łużyce.
8: Ja som Saskia Bugeniowa, ja som Rogowarska, ale njent bydlim w Lauchamerje. Moja stara mama a zdajesze su pyedali serskie. A to jo wielgin ważne za mną. Ja som pyedaš s mojimi Žišimi a s mojim Slejekom.
9: Also ja som Luise Kšenka, bytlim Balinju a teke Hržebuzu. Som jadna a či zašte let stara. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som njent mögala teke s mojou familiou pyedaš a to jo wegen Redner Witz.
10: Ja, som Lili Luana Pekreuz. Ja, bydlim zapšujem Petsupimje. Ja, mam pičku serbsku familiju. Meje starejše su Hršebuzu bydlili, abo teke Kokojcach, jo. No ja, som opytała pičku Tomonju namakaš. A teke zase slijedke zesh te vece, katare su dlavejna všetc bilipen. A ja tu teke v mojej familii to zase etablirovaš. Až bužome pičku serbski pejedaš, a teke te tradicije a historiju, no jo, zase uknuš.
1: Venke Nebert, jo se megala o ceo pši obrošiš serbski reci.
11: Ja som vjegin spokojom, ja som tu rec vjegin derje nauknula, a nje som žednje ten cas mila za to, a nje som megala ten cas zeš, jo, zase.
1: Kurs su udopolnili zmakania z maminoriecnymi ako Mariana Vorakua.
12: Jo, ja som tam tyke cace buła, a som z nimi pejedała, a su detce wetme tyke serskie słyszali, a nieco nauknuli. Myśmy wracam lince piakli. Będę su piakli, a ja som im ukazała.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie dowieru.
13: Kóždy jo ordował lepszy, ako jo był na zahopinku, ale to nie groni aż kóždy meżonien to serskie pejedaś, ale ja som weto wilgin spokojom, dlatego aż mamy bejnu kopicku ludzi, ako naprzód su dość daleko przyszli, tak daleko, aż megu nięto sami. W tom swiesie zwęka tego zoria dwera psielia byłaś z tej serskiej uriecu, a ja som wiesty, aż tylko Łużycy dalej będziemy cestowetnich słyszać, a wynimegu dery serskie są dery integrowane do tego serskiego żywienia. Wyni znają wiele ludzi, te serskie ludzie ich znają.
1: Sobotu na świeżeniu są pewitowali nieco o chłodzeniu.
10: To najważniejsze przy tym wiedrze, jo se wie, te pisza. My mamy wodę, a limonadę, a takie se wie alkohol. A u nuci mamy jezu, to groni kulki z twarogom, mazajnc, a takie sad a zeleninu.
1: Groni Anna Zachariasojc. Tylko szake zabiery są byli przygotowane miazy drugim suchograsie piecz, a wielk, albo film w Bešonici.
14: Bešonica Jadwiga. Kaž se za jednu bogovku sluša, jo přinjasva všechnem familijam žiši.
15: Pepšavim su te zorjaki a zorjacki se to umyslili. Tak živat vo vykraša. Ja som tam bola ako teatrová pedagogoka a my sme te pupky baslili a ten Robert je to filmoval a Erik Šiško je to pen rezal.
1: Groni Vipke Šelerova Šulcojc zajem na viec tyke za drugich uknecich. Zatem, ako su se te stare zorejaki rozžognovali a nowe pevitali, su zgromadnie zaniasli znate spivy z przewezowaniem kubki Ale, Ale a drugich gercov.
0: Sobotu su se dešnje na zaživic dvere rozžognovali obželniki žasa šmjacecnego koza dolnosarske rece v ramiku projekta Zorja. Zmakanje jo bila dobra gžba pšišto sarskega rozgona, šake zabere su porucili za rozdroščenje za žiši a dorosčenih. Teka za pšiducu koz od prednjega septembra maju južo kšute prizjavenja.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Łužyske jazory są wetnięta zwiezane. W całym Komcu jo letosne czojenie w Krabasze swoją premierą miało, a w Gokojcach dają obszyszkanie w obraże. Żo dokradnie, a dalszne nowości słyszysz o ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie jo Diana Szycowa. Dobry dzień. Žinca jo historiski datum za Łužysku jazorinu. Wet žincajšnego jo pješ jazoru s kanalom mjasobu zvezanych. Zby Komorojske, Lejnjanske, Parcovske, Sedlištove a Rajnske jazoro. Šekne jazore daju se pön ze zvožom objezdžiš. Paralelnje k oficjelnemu vodvojenju jazorovego zvezka žinca do podnja, vetmejo se vodpodnja vsebne event za obedlarju. Ogledarje z bliska a z daloka, gdje je oblacone z modrymi kupańskimi kapami, rownocasnie we wszych pieszych jazorach se kupat hyż. Jazor z niewiecej ogledarjami dobydnio ubyżowanie. Przyzjawienia są jeszcze możne pod lauzyca zienlandtyp.de. Wiecej jako 2000 luzi jo sobie sobotu a nieżelu stawi znów o krabasze. We kurjawie samotności, we carnym kumcu ogledało, rozprawio MDR. Potom, aż jo se 2004 a 2006 nowy cyklus krabatoweje stawizny z titulom Na zachopienku jo swietwo zachopił, kęcz jo potom woni pokrzacował, kraju letosa trzeci żyl cyklusa. Mimo profiju stoi teke letosa wiecej jako 600 lajku z carnego kumca a okoliny na jawiszczu. Nej starša z nich jo 80 let stara, nej moča 8. Mimo vorjanskeje drastve pobituju se přiglitovarjam teke letosa nekotare serske štucki a tekste. Až do 16. julija graju stavizne vo krabaše, predstajenja su upšedane. Slepjanska velikogmena obgledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarjenjach a infotoflach. Take zasi vodporaž pvaši vjele pjenjes a škoži nagledojo gmene. To groni Anet Zergonova vodgmenskego zastojnstva. Gmena pšose kuštego pokazki daš, kaž obgledujo take akcije. Teke grafitije ako južo su mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucestčenie. Zaurejše železnicovego přechoda pod ponoc ve Gokojcach obgranicujo ve džincajšnego masívne obchad do smera Bortu. Tvarske živa sú umenjenie za útvar drugich železnicových kolejov mia z Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. V Gokojcach ninto v přigetovaniu na to převod z pitnýho vodu vodnoviu. Za šoféru jo daloko a široko jadnučký železnicový přechod z tým až do konca augusta zastajone. Vod toho jo šedně neží 60 tisac jezdčí dvou potrefionych. Cyní gmena Gokojce znáte. Peška je a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviaco vedu. Zimna fronta obrażio nam žinca notne ochvoženje. V biegu dnia sú dalšne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke pred mocnymi huškami pred nevedrami. Teke kšupe nesú uzamknione. Temperatúry stúpajú veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopňu. Víče pön obmrocone, ale z väčšego suche, pön jano až do 9 a 2 stopňu maximálne. A srjodu temperatura dále vytibera na maximálne 5 a 2 stopňu.

0: transformaciju we Łužycy ze umjostwom a kulturu podpěrowaš, to je cíl kulturnego biroa Lausitzi Jade. A jeden projekt tam nosi titel Věc jo, ako ju wapju, iniciatorku mam ninto při telefonie, to je Anna Zachariasec. Dobry dzień, Anna.
1: Jo, dobry dzień. Ja som sobu iniciatorka, jo.
0: Okej, gronimy sobu iniciatorka. Anna, na końcu tyżynia dożywiamy pisane programy, takie dziwadłowy projekt z tożnym titulom Wiecjo, ako ju wapju. Ga mogu ludzie co dożywić, a wiele serskiego burza pytla?
1: Jo, also, da cieszym z 4. a 5. juliu se wetmy o to szykne, a nie we Grodku, pen w Drjoku, a pen jeżelu w Barszczu, to groni kuszczy żyn, niżi hynzi. A tam dajo se wie teke ramikowy program, ale na jawiszczu se zachopio zega pieszych, aż to zega sedmych. A tam su rozdzielne serskie wiece pedla, na przykład ten serski rapper Stoy, a wenn ma jadnu kooperaciju z teje band Kula Bula, ako se wie teke szykne znaju, ja se myslim.
0: Jo.
1: A to jo teke pitku cíl toga projekta rozdzielne umielce nekak gromadu przyniasć, ako hołace jest nasz nieby gromaże żyłali. To jo ta jadna wiec, pen, to jo teke rytne, ten chrzebuski knajpenkor, ten zbiła teke nieco serskiego, rytz równoż to zu nekak, no jo, Niemce, nasz tek serskimi korjeniami, ale wenni su nieco nowego serskiego teke nauknuli, a budu teke nieco serskiego spiłaš, roż meżoż teke sobie sobu spiłaš. A pen dajo Katiš Prigode, a taki DJ duo Mystika jima se groni, a wenni su taki teaching dostadi, wird Jakob Gruhl, wenni jo teke jaden Serb, ako jo ako DJ duce a gotu jo tak elektroniske sound wiece. Jo, a to bużo teke pićku tak aż traditionelne wiece, also tak traditionelne rejowanie, a moderna muzyka przydu gromaże. A ja sam myslim to bużo biegin interesantne. A pen ten kulturny wiedobnostnik Daniel Hefner, wenn ja teke pedla, wenn bużo nam neco ulicowaś w Mödroschischu. A Paul Geiger teda, ten muzikar, jo teke pedla, ako gra jo nojo te fidle, neka, knitka. Also tam su teke serske wiece przece pedla. Jo, a hoacej se wie teke serske teme se tam tematiziruju, also to, że w Łużycy, w Lużo, a w Bajko, a w Mentalito. To, to jo ten cilj w tom lesie, nicka. Ale chłodzę, to jo niekaki, no jo, mark, a potom redny kulturny program, żeż biegin wiele rozdzielnych Lużo jo pędla. A ten program se przece zachopio zega pieszych, aż do zega sedmych. Pędajo do tego ten mark se już wycenio zega dweju, kuszdy żyjen. A tam dajo se wie Jezu, a Pisza, a jaden łużyski escape room, a skokański grot, a szmigołanie za Zisi, a hyści wiele wieco. A tam ustupio teke, also w tom ramikowym programie, ta serska Zisieca rejowańska kubka wird Berit Schiedlo wird Dolnoserskiej Kulturnej Akademii.
0: To jo kradu wiele serskiego musim gronić. A wyszczo to inicjirowali nic, aż na tej Lausitzi jarze gronim raz tak, takie bużo serski program. Dlaczego laże wam to na uczobie?
1: No ja, moja przyjaciółka, ako jo ta gwona inicjatorka Klaudia Andrzej se groni, wena jo tu ideu za ten projekt miała, a my z tej se znały, a wena jo wierzył, a każ taki wielki kulturny projekt w Łużycy gotujesz, pęty trebaż to serskie, te serskie temy, a tu serskie rydz, a te serskie luże. A pęt, wena jo mnie przeszała, lec ja mogu tam niekak pedla byś, a pomagaż, a jo, pęt, myśmy zachopili te serskie luże. Namakasz, ako mogu tam sobu gotować.
0: No, po takim ninto na końcu tyżynia te usledki 3., 4. a 5. julia grotku, drjoku a barščů.
1: Ja.
0: Žona makaju ľudže více informáciu.
1: Jo, se vedaj o internetu bok, to jo lauzec jade dupki.de, ale my máme teke vjegin jedny Instagram-account, vč my jo vec jo ako ju wapjom, also na nimski meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam možo šo teke južo raz te ľudže vižeš, ako tam sobu gotoju. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a Pön mežoš jožo raz se informirovaš, co tam šipno hyši bužo nic. No, te serske, ale te kešite. Druge kulturne interesantne vece.
0: To nie dejali přepast, groni Anna Zachariasoc, nint to na koncu tužinja bužo veramiku lauziciade, projekt meja vecio ako ju vapjom. Učobny žik a viele úspěcha a vjazela, žicim vám dali.
1: Učobny žik.

LGBTQ, lesbijski, schwulne, biseksuelne, trans, queer, to jo słowo, akronym za community, a kde stojaš ten tyžeń ve središću našeje muziki tyženja. Rono žinca se zachopio Pride Month, ve tom mjazestu pokazuju na cevem sveše na seksuelnu a rodnu wiele rakosć, a tako mamy sobie teke ve sarskem sveše. To pak njegroni, aż queerne luži žinca žednu diskriminaciju Wici nie dożywiju, we 36 krajach jo homoseksualność dalej illegalna, we dogromady 12 krajach grozy pokuta ze smerszu za homoseksualność, we rusojskiej jo wedlita 2023 LGBTQ gibanie ako ekstremizm zastopniowane, potakam ako terroryzm. Togodla Neopride Month jano swieżyn, ale aż do żyncaśnego teke wejowanie zapszała tej community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla wytworujemy nasz Pride tyżyn ze songom With the Girl in Red, norwegska spiwalka jo ikona żyncaśnej lesbijskiej muzykowej sceny.

Prednego julija to groni srjotu dožiwješ hove měsće ve Chmielowje južo vesmy raz kinowe noce pod gołym nebjom. Wiacor z zigar šestčich se zachopiju, a to z filmami šakorakich žangrov ved umělcu z Dolneje a Gorne Łužice. Łužeska filmowa přeglidka tošten filmowe jacor ugotujo, pobitujo talentirovanym łužeskim filmarjam a filmarkam. Tošten vesebne forum, až do końca maja su mogali swoje filmy zapytać, a to su tak gotowali. Dogromady dwa a ciżaszcza krotko filmu jos zapytała wyt zisi młodostnych a dorostczonych. Sarskie temy su tak pytla. Najlepsze filmy mytuju, niewetwisna jury to gotują, a mają takie nowe myto, myto publikuma. Na tom wiacoru by mogli po takim sobu wot głosować, który film de dobyś. Zarydowanie wytworyjo filmowe nocy we Chmielowie prednego julia jacor zygar szestrzych na namieszcze Anuszta Muki we Chyszebuzu Chmielowie. Jo, to nie wiedzieli na żaden part przepaść.

Serbowce, co my wiczek, żywiesza se temu narodnemu dniu gratulirowasz, a ju wam przedstajisz w naszym kulturnym magazynie Wicy słyszysz o wicze wet moderatora Gregora Klima. Ja co se z wami rozognowasz, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzę wam uspieszne a spodobne tyżyn, spodobniejsze ako końc tyżynia, joga na kóżdy par, to każna temperaturę gledamy, to już pomaga przy szuch aktivitach. To su najlepsze umienienia, aż se wam raziło.

Serbski hit Wizer nesme pobrachować, dohodla je tež na kowie od skupiny Lose Hulce w repertoire. Ale netko najprej raz hit Hartwella, Not Alone, Dajče Silovič. Zadkula. Zadkula. Schon damne. Ja, wos du dwe.

0: nic tak wysoke temperatury do południa a rano bych już jak też niewiedro a deszczik. Po zwłóczonym właśnie jest tu już turnier z dybką 6 zajów od knapu 6 mużachu samóstwa tu przyzywić. A żeby tu dżęca szitko po planie bieżało, to są dżęca zamówitaj z tej Lea a Majka, one z tej rajnej nawodnicy dżęca. Lea, ty masz tu przelat, jako mnóstwo dżęca tu mamy, ja ladam tu rubię raz na nasz plan, to upada mienia, hacz poprawą, albo?
1: Hej, also poprawą mamy około 20 mnóstwo, ale dżęca naże jedno się cina, czy są so przyzywili, znano to poprawdzie na tym dżęcniejszym wedre zależy, co cedza woni raczo suchy ostać.
0: Hej, samo na sobie żadna szpatna wiec za mnóstwo, jakieś tu są. Tu ci może so dżęca rajarjo a rajarki na rajniszczu może so woprawdzie wódzych noać. A co to nie tylko rzeka, tu rajne planie so potem dobią też przymierzyć, albo?
1: Hej, also my mamy dżęca dłuższe czasy od tej ry, my rajmy jednacze mniejszynu, a my mamy 4 skupiny, przeco ze jednej skupiny są 4 przeciwo siebie, a we tych damoś są przeco co przeciwo siebie kisz raja.
0: Po takim zamóstwa dżęca wyższa szansa se tu stację wydobyć tytuł stację, a gdyż tu tak ladam, smyty się, że pomiernie daleko skupińska faza kila so hiżo ke końce. Su so hiżo niekotrzy faworicza ukrystalizowali, żeby ty brekła, su dobyczero poslednich stacji dżęca też zaso tu?
1: Hej, also ja ju widzim, że znają mnóstwo nie, a tibi, a przecież oni, że mają ci dybko, a też do wieczora posłynych skupinu supudla, kaś na przykład serbska rakieta, oni mają dżęca kiedy 2 dybkaj.
0: Hej, serbska rakieta po takim do wieczora. Poslednie stacje są miestrujem romadze z klumpakami jednej skupinie. K tomu pożysz o wiac, to na każdy pat nie tylko prynny update, tu zwoklec, z niebieci, co dajcie, dalej, że służbu.

0: To bi się na każdy pat jara czopły tydzień, a jeszcze czopliści kunst tydzienia. Saksko-Anhaltski sumierili 41,5 stopienku Celsiusa. To je rekord, żeż juni nastupa, po takim żenie jeszcze nie by jeżo juniu tak horco w Niemskiej. A hoj, poprawom sumu cały czas pólu leżeć, za to pak wiezo pól trebaż. Serbscy młodostni są najebacz to aktywni byli, a zobaczmy zonili, jak są tutaj dny przeżywili, ja so nasz Lucja napuć podał, a so opraszał, co są serbscy młodostni przy wysokich temperaturach takle czynili.
1: W tym juniu na koncercie było w Dreszanach. Tam na tym koncercie bych tutaj tak prajne razensprenklare, gdyż są na każdy taką chorę sprycwali, tak są każdy kus mokro hodwał, a to by wyprodzieje na wulka pomoc, dokaż pon to tak czupować nie oskutkowało.
2: No jasne, w ludzko było, ja się tydzień było, bo od soboty na niedzielę jara byli dziewać, co noc, durych, a z ma pobodą, to jest tam było, no hej, tam jest na klimatlaga ludzka, a to poprom szło. Also ja sam z czupą to by okej, okay. Jednak wieczor z waczby było ciężko, ale chyba by jedna rana kończyna, to byli słońca.
3: Sobotu smo od jornočiho večera smo po pekovec sežili a smo studnu z vodu napelnili a tam naše nojnuc stajili a druhý týma nuc skočili. Na nedželu smo se od jedna susoda, podľa športniša smo se malky prúbu pošili. Tu smo te z vodu napelnili a tam po nedželu sežili.
4: A je mamo blízkoši, jednu skau a ja tam vám si skupať jedu.
5: Hej, so mi brauchen Chopa da takwille ne Uchini, wie soll das Astro, du schätzt Lippe, skirre do Kutka hitsch, hat die nits Pschewele Wonka, was Funzus hat die, dem Swunschku, wus hat hitsch, alle, hej, mit der brauchen takwille ne Uchini.
0: Da bot ek im krutke Naprashuanie, gru, serbskie Mordjine, kaksu, dute Temperature, minane Kunstdjinja, Pschewili.

0: Faj. W Nebelčicach so tu pěsku a na trawniku za bólom honi skak a so bojuje. Přimni ste nětko Ben Schmidt, mě šula. Kajk letnika, Sapsko gymnazija?
1: Sydme.
0: Sydme letnik a unie dženca byl drežanach na sakskim krajnym finału w beachvolleyballu. To pod jakim so opravdu perfektnie tematice hodzi. A wyście rali przeciwo komu tam dżęca? Zakski krajne finale, tam su, to może ja znazon jenu rec, tam su te szósto sportowe szule podla, przeciwo kajkim miestam, albo szulam, że dżęca tam nastupili?
1: No, żona sportowa szula dżęca go podla neby, ale to pa byśu z Zakski, a te ze Swokoliny, also Frankenberg su podla boli, bon ze Skopec, a ja tak dale.
0: Super, a my znajemy Volleyball, wokleczanscy szulero byciu szako też niedawno na zwiarskom finalu w Berlinie. Volleyball pak ma samo na sobie wyzo niż to z beachvolleyballom czynienu, ale ten system, gdyż so, albo kaj so tam raje je, inajszy. Što je tam ten rozdziel, jak się by tam żenca nastupili, tam so szako przeco w dwójce raje, no?
1: Aj, my smo rali w staromne klasy wieka 4, to so niče ulcy nie zmieni, kiedy halom reglam, to pan činže hako od wieka 3 do wieka 1. So je dnes sme se sonem pšiuzačom tu nadavk, also pšiuzač, ale po nás sme rali napravde s tými normálnymi regulami ze hale, co normál.
0: Ale to pa nie je tady tak, kajž napríklad v normálnom volejbulu so přeco 6 raje, ale 2, a potom tiež so paralelne raje, no, tam raja 2 holcaj, 2 holce, a potom ešte tiež jedna mix dvojka.
1: Also ve VK 4 sme rali 2 holce, dwaj holce, ha pon smorali to rumadze, ha od veka 3 do veka 1, co to pon zmieni, so en raje mix, holce, ha dwaj holce rumadze.
0: Ok, a kakie pola was bieżało, że mogli też niekotre sadzby dobyć?
1: Hej, my sto cokon ne turnier dobyli, to ryka za spozakski mišto, hej, ale za nas nieke dalej nie dobyli, gdyż to by tej staromne klasy jeszcze nie dobyli, bądź dżan Bundesfinale, genau.
0: Zwiarskowe finale, pod jakim szczepa znamieńcza medalju dostali, a one co?
1: Aj, jenu złotu.
0: Super, a ja muszę na kogoś patrzeć. Jara silny wukon, pod jakim nic do Berlina, ale na kogoś dopad wulku kwalbu, gratulacju za to ten silny wukon. A znalo potem klietu, gdyż potem za co nastupicie, potem je ciel zwiarskowe finale Berlina?
1: Aj, poprom schon, also to by schon klasse było.
0: Super, dawele uspiech przy tym, Ben Schmidt tobie szula serbsko gymnazja, unie dżęca. Hoj, Sakski mistrz, ze Sakskim mistrzem został z Serbskim gimnazjum Budyszyn.

žadamy na nebi o tu nebečicach. To trošku strašne upada, ale my tu šice palce tłoczimy a so Svjatemu Petrej modlimy za to, jo nekak šitko ponče. Štuž je tu tež namjestnje, to widzi, a štuž je w usuwaniu z čevał dotal, je o tym tež hižo na spočatku słyšał. My sejsmy jako zatkula przemyslili, zo je kužda stacja leca we mieste mire tež jedna małka moto party. We Woklecach na prvnej stacji bie moto trikoły, a zajšły tydzień potom Ralbicach svečach my małku party 90 lat. Dżęca tu nebečicach je moto mudro čerwiena biła, potekim naše serbske barby. A gdyż tu takle do ludzi ladam, potom, hoj, to też ludzi kutnie bieru, to już to mudrych trikoł, czerwone kolory, a biły nojce, to jest takle tun klasyka z ja myslu, ale też takie hawajketki tu są w naszych serbskich barbach, a pośrodku nie, hoj, drasta, so, hoj, potem miri, a kujże patiara kul, za niekotre mężczyny, potom dale słyszycie, że to jest zmysł tutaj całej wiecki też, mimo to, że to wiezo kul upada, ale tam jest też jeden wiesty, hoj, wotmys za tym, a wieski, może też nieco dobyć, ale potom pożyszo k tomu jace.

0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu pondźelu.
2: Prenje koparske mustwo Sokowa Ralbice Hoki je dobyło okresny pokal 2026. Cyk szeftrenaria Krzysztofa Gloksina przesadzi so sobotu przeciwo okresnemu mistrze z Naszec Dobrusze z C2 po podleśeniu. W zajszłych 15 latach su Ralbiczanscy Sokolio 4 razy finalną pokalną ruch dobyli, prenje koć pak doma Delanach w swojskim stadionie. 580 przyladowarjów je rie sobotu wieczor zdziałowało. We Łužiskej jezorinje je od dźensniša system kanalu dospołnje otevrjeny. Z tym je 5 jezorów ze sobą związane, o tym informuje zanierowa bywszych brunicowych jamów LMBV. Tak może hobijowi Čomarjo po niekak 5000 hektarach łodzizny jezdzić a turistča so wozyć dać. Dwaj kanali byšte hižo otevrjeny, ci su dźensa k tomu přišli. To su Ilze kanal mies Sedličanským a Rheinským jezorom, a Žarnowski kanal od Lenianskiego k Sedličanskému jezore, kajž tež Zasrjevský kanal k Barcovskému jezore. Od štvrtka do soboty su budešinje młodzi hudźbnicy z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosćom byli. Niedźe 70 hudźbnikow bydleše w hustnych swojbach Horní Łužicy a zromadnje z budyskim młodzińskim dujarskim orchestrom tvorby zvučowaše. Po próbach podachu so na zromadne exkursie, po pytachu na przykład Serbski dom a zeznachu domowinu a piat kwieczor miachu zromadny zakończacy koncert Niemsko-Serbskim Ludowym Dziwadle Budyszin. Miesto Budyszin ma od piatka pojezdczu Szczeszku. 10 brązowych figurów na wszelakich miestnościach rysuje z pomocą QR-koda stawizny z prawinnego miasta. Tura z mienom Szczeszka po budyskich pojezdczach wienuje so miestru im hubre szprawniki, ludkam, rubieżniki, karaseki a przypodnicy. Szczeszka je niedźe 2,5 km doha, przychodzie su też jeszcze mobilne postawy przedwidziane, kiż maja zajmcu też do mieszczanskich łopkodów ławić.
0: Zadkula.
1: Neusy Zeusy. Kóždu pondźelu.

0: Zadkula.
1: Šropjenc.
2: Tutunkonc tydźena swjeći sobie nowy wiesce wiesny swjeđeń. Pjatk wočakuje was Baske Flüster z DJom Davidom a Faze 2. Soboty je klub Olympiada a kostym je winowatostny. W serbskich Basicach swjeći sobie 24 do 26 julia wiesny swjeđeń. Mestruje możecie so na reje z Melodia Diskoteku, Koborski Turnier albo Kuvia Dekans Veselic. Event wuoduje sobie w jasnym klubie Debrička. Radwoska Modzina przeproszuje cele wutrobne na barowy festiwal. 8. augusta po takim jedną sobotu. Startuje so wieczor 9 a zastup w uczyni 7 euro. Możecie so na znate Technobunker, na Hangover Crew a dalsze DJ Veselic. Nasza przyjechana stacja Beach Tour ja poznatym waśnu Punżelu 6. julia, a to w koniecach.

0: So, ja jsem stał pod paviljonom, hač do runje šako so tu nětko dešuje, nic přejava, miłoli, serpraj, to še šo přijomne, a mitwie tu runje jeszcze dale raje, ty finale so šako tu raje, mestem. Peter Klucz, to je mustwo wokoła Benedikta Schote, Emma Schustrec, Jan Zarenk, Samuel Paszka a Janek. Oni nas przyło polski rakiet, Freddy Jack, jedno mustwo z Fakito, Markus Riczel, Magdalena Pilcec, Kilian Cysz a Tadej Kretschmar steja tu na rajniszczu za serbsku rakietu. A prynia sadżba jeso runie pozdaczu iżo zakończyła. Wusledk mi nie jest jeszcze jasne, sudnik wie, kaj ostało? Zakski miszto, dobu. Kawysoko, ja nie wiem, serbska rakieta to je. Na każdy pad potek im 1-0 za serbsku rakietu. Oni są już jako posłyn tydzień też w Ralwicach hiżo dobyli. Każ prajne jędrzeske umienienia to runie, so deszczuje, a my rajmy na trawniku, potek im muszę dobyć troszkę kiedybłać, zo so tu nikt tu nie obsunie, ale gdyż ja to takle widzę, od niego jestem, to są szitko, hoj. Małe profie, tu niwo, każ je to zwłaszczą hiżo w posłynnych latach na naszej beach turie kietro wysoki, na każdy pad potem na niepożyć o finalu, a to so runie też tu na rajniszczu pokaza. Ból tu przeco zaso do ryki padnie, ale tam ludzi przy ryce to są to iżo netko nauczene, tam przeco spiesznie reaguje. A czy również nie? Są unie, kaj są to rek, so tu ból nie namakał, po takim trzeba my noe. Gdyż ladam netko nastał, tu dwie sadzbe z tej C4 za mustwo Peter Klucz, po takim, każ prajne kietro urunane, ja też iżo kietro czma, tak zo so tu swieca swieci, ale to jest oprawdzie top swieca. Takzo może tu wszyscy jeszcze raczej wiedzą od jednego boka jedno świeca, to jest potem taki problem, że przystaje mu drudę, ale to to mu słysza, nie tak jednego pola nas na beach tourie też jedną stację dobyć. To runie by na rok Benedikta Schote dosaka, po takim 4-4. Czynimy jeszcze jeden spiel, a potem so jeszcze raz przyzywił.
1: Anything.